0: barcho asik kwa mas
1: sak achip al santilhu Emmanuel aranda atau kila paji santilhu udlibi chilebal sakas na atin ud sabakchi wana kwi rishlik santilhu ud na balchish komon
0: barna kanaka al
1: asa radio felicidad barrio el porvenir nachisk adli colonia militar poptum
0: shinko ota rachak chakwish yo o bi

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau kila paji santilhu udlibi chilebal. Sak kasla atin ud sabakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal chishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakwish. Yo o bie.

0: barcho asik kwa mas
1: sak achip al santilhu Emmanuel aranda atau kila paji santilhu udlibichlebal sakas na atin utsakchi wanak kwi rishlik santilhu udna balchish komon
0: barna kanaka
1: asa radio felicidad barrio el porvenir nachisk adli colonia militar poptum
0: shinko otara chakchakish yo o bi

0: barcho asik kwa mas
1: sak atip al santilhu Emmanuel aranda ataw kila paji santilhu udlibichlebal sakas na atin utsakchi kwana kwi rishlik santilhu udna palchish komon
0: barna kanaka an
1: asa radio felicidad barrio el porvenir nachisk adli colonia militar poptum
0: shinko ota rachak chakish yo o bi